kuka mabateba kuzivela bakale bali wena mutu kupa kibushwero ulibani mbile kakanyani ukutima eko na pita mule na saba mule na kamali uwezi kia palo wani haiva kulipa zutinyani